0: Velocidad porque el mundo no espera por nosotros, así que ya es hora de acelerar. Y la unidad es importante para poner en práctica esta voluntad política. Unos días después, durante el pleno de febrero, la Eurocámara debatió este nuevo plan con representantes de la Comisión y del Consejo. Adam Slapka, ministro polaco de Asuntos Europeos, se dirigió al Parlamento en el hemiciclo.
1: The time has come to act decisively, working hand in hand.
0: Ha llegado el momento de actuar con decisión, trabajando codo con codo para recuperar la competitividad de la Unión frente a los retos mundiales. El año pasado, con la Declaración de Budapest, nuestros líderes marcaron el camino que hay que seguir para impulsar la competitividad europea y señalaron 12 motores de competitividad que nos complace ver ahora reflejados en la brújula. Por consiguiente, el Consejo acoge con satisfacción la brújula para la competitividad y las diversas iniciativas anunciadas por la Comisión, que responden a los llamamientos de los Estados miembros. En resumen, la brújula para la competitividad es un plan ambicioso que impulsa la competitividad de Europa y garantiza una prosperidad sostenible. Al centrarse en la innovación, la descarbonización y la seguridad, la Unión aspira a convertirse en líder de las tecnologías del futuro y se propone lograr la neutralidad climática. Las próximas propuestas legislativas serán fundamentales para hacer realidad esta visión. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Parlament Europejski podejmuje wiele działań, aby chronić prawa konsumenta w całej Unii Europejskiej. A to dlatego, by ponad 450 milionom konsumentów unijnych zapewnić uczciwe traktowanie, przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku. Ale jakie są to konkretnie prawa i na czym polega ich ochrona? Prawa konsumenta to podstawowe zasady, które gwarantują Ci jako konsumentowi uczciwe traktowanie i ochronę na rynku. W Unii Europejskiej zasady te nie są tylko szczytnymi ideałami. Zapisano je w przepisach, co zapewnia solidne ramy ochrony konsumentów. Parlament dba o prawa konsumenta m.in. za pomocą dyrektywy o prawach konsumenta. Ujednoliciła ona przepisy o ochronie konsumenta we wszystkich państwach Unii. Dzięki tej dyrektywie otrzymujesz jasne i rzetelne informacje o produktach, które kupujesz, zarówno w sklepach, jak i w internecie. Dyrektywa dotyczy wszystkich aspektów zakupów, począwszy od opisu produktu i jego ceny, po opcje dostawy i prawo do anulowania zamówienia. Weźmy na przykład prawo do jasnych i przejrzystych informacji. Kiedy kupujesz jakiś produkt lub chcesz skorzystać z usługi, oferujące je przedsiębiorstwo musi przekazać Ci dokładne i zrozumiałe informacje na ich temat. Chodzi o szczegółowe informacje o produkcie lub usłudze, ich cenie, podatkach i opłatach, a także warunkach transakcji. Jako konsument masz też prawo odstąpić od zakupu lub zamówienia. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od czasu, gdy otrzymasz towar lub wyrazisz zgodę na wykonanie usługi. W tym czasie możesz jeszcze zmienić zdanie. Co więcej, możesz korzystać z tego prawa, nie podając przyczyny. Innym ważnym elementem ochrony praw konsumenta jest dwuletnia gwarancja. Jeżeli kupujesz produkt w Unii i jest on wadliwy albo niezgodny z opisem, masz prawo domagać się od sprzedającego jego naprawy lub wymiany. Prawo to przysługuje Ci nieodpłatnie przez 2 lata od zakupu. Warto pamiętać, że dwuletnią gwarancją objęte są wszystkie produkty sprzedawane w Unii. Unia przykłada także dużą wagę do bezpieczeństwa konsumentów. Dlatego w 2023 roku wprowadziła rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Zgodnie z nim produkty sprzedawane w Unii muszą spełniać surowe normy bezpieczeństwa. Nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Rozporządzenie dotyczy wszystkich produktów, począwszy od zabawek, poprzez elektronikę, kosmetyki, po sprzęt gospodarstwa domowego. Ponadto Unia wprowadziła odpowiednie mechanizmy, by można było usuwać z rynku niebezpieczne produkty, a konsumenci otrzymywali odpowiednie informacje o wszelkich zagrożeniach. Nie zapominajmy też o prawach cyfrowych. Coraz większa popularność usług cyfrowych oraz zakupów w internecie sprawiła, że Unia postanowiła chronić także dane osobowe oraz prywatność konsumentów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, znane też jako RODO, określa, jak przedsiębiorstwa i organizacje mają postępować z danymi osobowymi.